Kimote. Asambe kajene bathi Kimote. Kimote. Kimote. Kimote. Ah Kimote. Asambe kajene bathi